15:54, Malono Jazz chokela nchigawo cha Cabo Delgado kuzungumza nyimbo chokela madela mosiana siana kuti funeka jiko malienda lonche omajua vintu vosiana siana osati ubadwa ukula ukota pamwepo ndingokhalira pamwepo osajua vintu vina Chito kuko, chosa pitipa chugolo.

0: 6 horas de 32 minutos, kuimba kwa samangwana hamatitiyo Antonio, pamwepo kupitula nezi nkhani zathu za mchinyanja ugulitsa malonda chiwano kuvina nino kuonedwa omvela. John Chibadula kuti Sara ugarike kuimba uchokera mdziko la Zimbabwe.
1: Nai babe wanamo, kozwa munoti mukatambira mari amuye kumba, munofunga kuti ndinojeko pamba pano nevana.
2: Manamo shua, kusauya kumba overtime, sorry mkadzwangu.
1: Iye zvino zvatonyanya, ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu.
2: Oh, dzisisa manamo mkadzwangu, please.